0: mwa zaka ungeze paka bilye zechiro wanoku radio budu radio yomu tuwabulijo
1: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka
2: Mchibuga masaka
1: Wakati Metusenzira, netutakaza batuwa lijako
2: Radio Budu.